0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny,

0: wasze, bo te słowa twarze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Nie, zostań, będzie dobrze. Nie? Będzie dobrze.
1: Radio SK. Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie pierwszym.

energii mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy. I po reklamie.

0: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn Reporter Feski Lublin. W tym wydaniu wracamy do archeologii Lubelszczyzny. Tym razem powiemy o tym, gdzie znaleźć najważniejsze zabytki archeologiczne wykopane na terenie Lubelszczyzny. O tym w rozmowie Bartka Ważnego z doktor habilitowaną Haliną Taras z Instytutu Archeologii UMCS.
2: Rozmawialiśmy tutaj wszystkich o tych zabytkach, o stanowiskach, a jeszcze bardzo ważna kwestia dla osób, które zainteresowały się tematem. Gdzie to wszystko teraz znaleźć, pani profesor?
3: Dobrze. No proszę państwa, mówiąc o zabytkach archeologicznych, to wyróżniamy te zabytki ruchome i nieruchome. No, zabytki ruchome, czyli to, co my wykopujemy podczas badań archeologicznych, w myśl obecnych przepisów prawnych powinny trafić do najbliższych muzeów. Czyli jeżeli kopiemy pod Chrubieszowem, to trafia do Chrubieszowa, pod Lublinem do Lublina. To się zmieniało w tym prawodawstwie polskim, bo wcześniej jeszcze, w latach 50., na 60., to często o tym, gdzie trafiają zabytki, decydowały takie sprawy, na przykład skąd pochodziła ekipa. Z badań przedwojennych, czy tych takich powojennych, wczesnych, jeśli nie było aż tylu takich prężnych ośrodków archeologicznych, dominowała Warszawa, czyli no nie wyłącznie, to często te zabytki, nawet jeśli były z Lubelszczyzny, trafiały do Państwowego Muzeum Archeologicznego. Ale obecnie jest to uregulowane, to konserwator wojewódzki, czy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków tutaj decyzję podejmuje, gdzie to zostanie dostarczone, kto które muzeum to przejmie. To też się oczywiście wiąże z pewnymi możliwościami magazynowymi. No niemniej jednak większość takich zabytków już po opracowaniu naukowym, bo na tym etapie to jeszcze to jest niedostępne, trafia do lokalnych muzeów, więc jeśli Państwo będziecie w Muzeum Lubelskim, czy w tych regionalnych muzeach, szczególnie takie dobre kolekcje i duże mają Muzeum w Chrubieszowie i Muzeum w Chrubieszowie Lubelskim, ale też inne muzea Lubelszczyzny, Krasnystaw, Biłgoraj, no, Chełm na przykład też, więc proszę przyglądać się temu, co tam jest na wystawach i skąd pochodzą te zabytki. Natomiast sporo ludzi spędza wakacje podróżując po kraju. Jeśli pójdziecie po Lubelszczyźnie podróżować, a tu takie modne są nie tylko dla Lublinia, czy też ludzi pochodzących z tego regionu, ale i z Polski, modne regiony takich wakacyjnych wojaży, to są przed Roztocze, czy też Polesie Lubelskie, też staje się ostatnio częściej odwiedzanym obszarem, to możecie też przy tej okazji obejrzeć niektóre grodziska, czy też takie cmentarzyska kurhanowe. Na Roztoczu są one nawet wplecione, te zabytki z Guciowa, w takie ścieżki przyrodniczo-historyczne, które tam organizuje Park Roztoczański. No bez wątpienia warte uwagi jest grodzisko z świetnie zachowanymi pałami, takie refugialne grodzisko, ale też te kurhany, jakie mamy po obydwu stronach Wieprza. Wspomniałam Państwu Zalew Zembrzycki. No właśnie, zachęcam właśnie, żeby zwracać uwagę na pewne takie nasypy różne, które występują w skupiskach właśnie nad tym zalewem, czyli te pozostałości starożytnych cmentarzysk. Takie grodziska są też dobrze oznaczone najczęściej. No wszyscy słyszeli o Czermnie, jest z piękniejszych grodzisk lubelskim przy Chodliku, więc będąc na wakacjach, proszę poszukać w sieci, czy też w bibliotekach jakichś danych o tych miejscach. Tutaj przypomnę może, albo może powiem, bo jest dostępna na stronach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków taka seria Skarby z przeszłości. Wydali ponad 20 tych tomików, nie wszystkie są w wersji PDF-u, ale ostatnich kilkanaście tak, na przykład traktują o kurhanach, o dawnych klasztorach, o badaniach, czy kościołach najstarszych, czy jeszcze o innych rzeczach, więc to można ściągnąć i może to być takim świetnym przewodnikiem po takich samodzielnych, archeologicznych wycieczkach na terenie Lubelszczyzny.
1: Szczegóły są na stronie wkz.lublin.pl. To właśnie tam można znaleźć m.in. publikacje z serii Skarby z przeszłości.
0: SK Lublin.
1: Zostajemy jeszcze przy tematyce archeologii. Dlaczego warto zainteresować się tą dziedziną nauki? Dlaczego warto studiować ten kierunek właśnie w Lublinie, na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej? O tym w rozmowie Bartka Ważnego z doktor habilitowaną Haliną Taras z Instytutu Archeologii UMCS.
2: Dlaczego w sumie warto studiować archeologię, no i w ogóle zająć się tą dziedziną nauki, ale zanim jeszcze usłyszę Pani odpowiedź, no to powiem, jak to z mojej perspektywy wyglądało jako absolwenta archeologii. Ja osobiście mnie najbardziej fascynowało to, jak trzymałem w ręku coś, co przeleżało w ziemi tyle tysięcy lat i ja to jako jeden z pierwszych mogłem dotknąć.
3: Zupełnie zrozumiałe. tak też wyglądały moje początki jako studentki archeologii. A teraz o samych może studiach. Dlaczego warto archeologię studiać, jak wyglądają studia? No bez wątpienia na tych studiach młody człowiek poznaje, jak wyglądał świat, jak wyglądało życie ludzi w bardzo odległych epokach, ale uczy się badać tą przeszłość, uczy się poznawać metody, które mu pozwalają na to, żeby możliwie najgłębiej i najlepiej wniknąć w życie dawnych społeczności. Ale też to jest, oprócz tej konkretnej wiedzy, którą niosą te studia, jak każde studia przecież, to jest to taki zawód dla ludzi z pasją, dla ludzi z żyłką detektywistyczną, ponieważ to jest swoiste śledztwo, jakie my prowadzimy, bazując na starych tych źródłach archeologicznych. Jest to też przygoda swoista, ale też trzeba pamiętać, że to nie jest lekki zawód, jeśli chodzi o ten pierwszy etap, o pozyskiwanie źródeł, bo oczywiście samo pozyskiwanie źródeł nie jest jedynym celem archeologii, to jest dla nas środek po to, żeby spróbować możliwie najlepiej zrekonstruować, jak wyglądało życie 1000, 2000 czy więcej tysięcy lat temu.
2: Dodajmy i wyjaśnimy przez zdobywanie zabytków pani profesor rozumie tutaj wykopaliska. To jest to najbardziej taka powiedzmy tak. Fizyczna praca.
3: Tak, to jest praca fizyczna, często w trudnych warunkach jakichś pogodowych, ale też chcę państwu powiedzieć, że my teraz już w łopatę nie sięgamy tak pochopnie. Kiedyś nie było aż tylu możliwości poznania tego, co pod ziemią. Obecnie jest taka tendencja, ale też związana z możliwościami, jakie daje dzisiejsza archeologia czy dzisiejsze życie, że próbujemy najpierw rozpoznać, przeniknąć pod powierzchnię ziemi przy pomocy metod tak zwanych nieinwazyjnych, czyli georadar, te różne elektroporowe metody, tak, geomagnetyka, która pozwala nam bardzo często odtworzyć układ przestrzenny, osady, cmentarzyska, wskazać pewne koncentracje obiektów, czyli badania wykopaliskowe są tym kolejnym etapem z reguły tylko cząstkowo to cmentarzysko czy osadę, czy to stanowisko badamy tą metodą. A poza tym, proszę państwa, też dzisiejsza archeologia, jak i w ogóle inne nauki, czy inne dziedziny wiedzy, mają szereg nowych możliwości metodologicznych. My korzystamy już w tej chwili w tak szerokim zakresie z osiągnięć fizyki, chemii, nauk przyrodniczych, że my, jeśli chodzi o metodologię, my już właściwie odchodzimy od tej takiej humanistycznej puli metod w kierunku właśnie tych nauk przyrodniczych czy ścisłych. I dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej tego człowieka poznawać. Ale wracając właśnie jeszcze do tej pasji archeologicznej, do tego, co daje nam archeologia. Taki młody człowiek będzie miał ciekawe studia. No są to studia, które nie tylko się tą nauką, tą wiedzę zdobywa się nie tylko w celach wykładowych czy celach ćwiczeniowych, ale też konkretnie w terenie. Bazujemy, staramy się po prostu praktyczną wiedzę jak najbardziej krzewić wśród tych studentów, żeby oni radzili sobie właśnie w tych warunkach pozagabinetowych. Taka praca właśnie terenowa daje szereg takich miękkich, powiedziałabym też, umiejętności, prawda? To też pewnie pan musi docenić, czyli praca w grupie, budowanie pewnych zespołów, budowanie zespołów, czy też zarządzania tymi zespołami, a co też poszerza też naszą nasze możliwości później w życiu zawodowym, czyli w życiu, jeśli się nie będzie w archeologii pracować, to człowiek, taki młody człowiek dobrze buduje relacje, relacje społeczne i w różnych jakby strefach się umieszczać. To pewnie to nie jest tylko zasługa archeologii, może też etnologia daje takie możliwości, czy inne takie dyscypliny, które kształcą studenta i praktycznie w dużym stopniu praktycznie tylko tą wiedzę teoretyczną mu przekazują. Także studia są ciekawe, dają ten kontakt właśnie z dawnym człowiekiem, z dawnymi kulturami, dają żyłkę przygody, dają żyłkę detektywistyczną. Dasz mi sporo umiejętności, tak też i spore możliwości po ukończeniu tych studiów, bo powiem tak, że na pewno ktoś, kto chce zrobić zawód, który będzie tym podstawą do uzyskania dużych zysków ekonomicznych, to może niekoniecznie na archeologię idzie, prawda? Ale bez wątpienia ludzie, którzy wykonują ten zawód, są pasjonatami i to jest nie tylko sposób utrzymywania się, ale też budowania ciekawego życia w różnych dziedzinach. I to jest chyba takie podsumowanie, dlaczego studia archeologiczne. Fascynujące studia i fascynujący zawód.
2: To jeszcze dodam ze swojej strony, tak jak pani wspomniała, że starsi polacy archeolodzy starają się przekazać te praktyczne umiejętności, a tutaj powiem, wyjaśnię, w jaki sposób to się odbywa w formach praktyk. Przynajmniej u nas na UMCS-ie w Lubinie, ale zresztą jak w innych ośrodkach nauki archeologii w kraju, odbywają się praktyki terenowe. Wyjeżdża się kilka razy do roku, można nie tylko po całej Lubelszczyźnie pojeździć, ale po całej Polsce, a nawet wyjechać za granicę, więc myślę, że to jest też taki dobry argument dla młodych osób, które będą chciały studiować archeologię. Można zwiedzać kawał świata.
3: Można zwiedzać kawał świata, tym bardziej, że teraz realizacja pewnych planów zawodowych wiąże się z systemem grantowym. Zdobywamy pieniądze ekstra i te granty mają charakter taki europejski, czy wychodzimy z tymi tematami poza obszary Polski. Ale chcę też jeszcze Państwu o czymś jednym powiedzieć, że archeologia, to są studia dwuetapowe, licencjackie, magisterskie, ale my mamy teraz w UMCS-ie nowy kierunek w Instytucie Archeologii, geoarcheologię. To są studia pięcioletnie, jednolite, czyli wracamy tutaj w ten sposób do pewnych tradycji nieco starszych. Geoarcheologia jest takim kierunkiem, który łączy bardzo w taki specyficzny sposób pewne możliwości tych studiów humanistycznych z naukami przyrodniczymi. To zresztą kierunek, który jest obsadzany tutaj w trakcie zarówno przez naszych pracowników, jak i pracowników nauk o ziemi, tych geologów.

0: środowiska, naturalnego środowiska człowieka podziejowego, czyli z jednej strony badamy tego człowieka, jego gospodarkę, jego umiejętności, jego wiedzę, ale też zwracamy uwagę, jak na tą gospodarkę w sposób życia wpływało to środowisko i głębiej może sięgamy do badań, które się skupiają właśnie na rekonstrukcji tego środowiska przyrodniczego. No i tutaj też w programie studiów jest więcej takich przedmiotów związanych właśnie z tymi pozaarcheologicznymi, czyli na przykład w większym stopniu są to takie przedmioty geologia, geomorfologia, czy inne takie dziedziny związane właśnie z naukami geograficznymi. Tutaj też będą takie też praktyki terenowe, czy tutaj nie odchodzimy od tej lubelskiej tradycji, nie tylko lubelskiej, ale w Lublinie rzeczywiście wyjątkowo dużo jest tych praktyk terenowych, czyli zarówno na tych studiach archeologicznych, tradycyjnych, jak i geomorfologicznych tego typu praktyki oczywiście będą się odbywały, może niektóre będą prowadzone przez geografów przy użyciu właśnie tych metod, jakimi oni się posługują w pracy nad rekonstrukcją środowiska, ale też dajemy konkretną wiedzę z zakresu archeologii, czyli tą, która dotyczy tych dawnych społeczności, zmienności osadniczej, zmienności takiej, no nie wiem, światopoglądowej, którą obserwujemy, badając te źródła archeologiczne. Także ciekawa specjalizacja, która też daje podobne możliwości jak studia archeologiczne, tylko może w większym zakresie, tutaj można pójść po studiach w te kierunki przyrodnicze, bo muszą Państwo pamiętać, że w studiach archeologicznych, czy po każdych studiach można zdobyć jeszcze dodatkowe wykształcenie i stopień naukowy na studiach doktoranckich, czy w szkołach doktorskich. I po tych studiach geoarcheologicznych można zarówno w szkole doktorskiej, tej humanistycznej, się dalej kształcić, jak i właśnie w tych naukach przyrodniczych, więc to jest też taki dodatkowy atut tego właśnie kierunku.
1: A zatem podsumowując, ja osobiście jako absolwent archeologii na UMCS-ie, ale też pani profesor, zachęcamy do studiowania archeologii.
0: Oj, zachęcamy Państwa serdecznie, zresztą muszę przyznać, że w ostatnich latach obserwujemy taki skok ilościowy, jeśli chodzi o zainteresowanie archeologią. Coraz więcej młodych ludzi składa tutaj papiery, chce studiować. No, różnie to bywa. Niektórzy nie ukończą tych studiów, no bo potem w praktyce się może okazać, że nie tak sobie wyobrażali to przed podjęciem nauki, ale na szczęście duża ich ilość wytrwa, skończy studia, uzyska dyplom i mam nadzieję, że będzie pracowała z satysfakcją w różnych instytucjach, które służą ochronie zabytków, które służą też pogłębianiu wiedzy. No, przecież część tych ludzi trafi na uniwersytety czy do instytucji badawczych i będzie tą swoją pasję detektywistyczno-archeologiczną praktykowała już w pracy naukowej.
1: O szczegóły odsyłamy na stronę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A ja przypomnę, że moim Państwa gościem była pani profesor Halina Taras z Wydziału
0: Historii i Archeologii UMCS.
1: Piękne dzięki za rozmowę i do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu za wysłuchanie.
2: A więcej o studiach można znaleźć na stronie UMCS-u umcs.pl.
3: Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Liczba operacji lotniczych w pobliżu naszej wschodniej granicy wzrosła aż 15-krotnie. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie i prowokacje ze strony rosyjskiej rząd mocno inwestuje w bezpieczeństwo województw lubelskiego i podkarpackiego. Więcej wojska, drony oraz nowe jednostki obrony powietrznej to główne filary ogłoszonego planu. O jego szczegółach mówił podczas wizyty w Świdniku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem, też sytuacjami, które wymagają od nas odporności społecznej i współdziałania. Władz lokalnych, władz wojskowych, władz państwowych. Wszyscy razem musimy dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia, całej Polski. Do tego jesteśmy zobowiązani. Też inwestować w taki sposób, żeby móc pokazać i powiedzieć wprost. Lubelszczyzna jest bezpieczna, Podkarpacie jest bezpieczne. Wszyscy, którzy chcą tutaj inwestować, chcą tutaj zamieszkać, chcą tutaj się rozwijać, są zaproszeni do tego i serdecznie Was wszystkich zapraszam. Inwestujmy, pracujmy, budujmy razem Lubelszczyznę, razem Podkarpacie. Wiem, że te alerty są bardzo często męczące dla mieszkańców, ale lepiej wysłać ich więcej niż mniej, lepiej o wszystkim informować. Dlaczego tych alertów jest tak dużo i tego zagrożenia, to zagrożenie jest takie masywne? Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024, czyli już po wybuchu pełnoskalowej wojny. Rok 2026 i pierwsze półrocze 2026 roku to był czas, kiedy zwielokrotniły się. Teraz jest jeszcze tego więcej, jak obserwujemy po kilku miesiącach drugiego półrocza roku 2026, więc te alerty wynikają z zagrożenia i też z prowokacji, które odbywają się wokół granicy polsko-ukraińskiej. Przejścia graniczne, ostatnio z ministrem Kierwińskim byłem w Dorohusku, wzmacniamy, budujemy bastiony, które mają umocnić pozycje, ale mają być też miejscami schronienia. Rozstawiamy jednostki obrony powietrznej. Kilka tygodni temu podjąłem decyzję, żeby umieścić również baterię Patriot. Za chwilę odwiedzę żołnierzy stacjonujących tutaj wokół lotniska w Świdniku, broniących Lubelszczyzny. Pierwszy raz baterie Patriot pojawiły się na Lubelszczyźnie. Ta moja decyzja i wypracowanie wspólnie z dowódcami rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać. Rozmieszczenie kolejnych jednostek obrony powietrznej na granicy, na przejściach granicznych. Lubelszczyzna jest wysycona wojskiem, ale tych inwestycji będzie jeszcze więcej. Kilka dni temu podpisałem decyzje lokalizacyjne ważne dla województwa lubelskiego. Nie mówiłem o tym w Warszawie, bo chciałem to ogłosić tutaj w województwie lubelskim, na Lubelszczyźnie. One dotyczą jednostek wchodzących w skład 18 Dywizji, dotyczą przede wszystkim 18 Brygady Zmotoryzowanej. Będzie ona się rozwijać i jest już dzisiaj formowana na bazie często istniejącej infrastruktury 19 Brygady, która ma swoją siedzibę w Lublinie, za co bardzo serdecznie dziękuję za współdziałanie. Pan generał Lewandowski, dowódca 18 Dywizji, złożył dzisiaj bardzo obszerny raport i to zainteresowanie wojskiem na Lubelszczyźnie, chęć wstąpienia powoduje, że będziemy jeszcze bardziej tutaj inwestować. Jakie to są decyzje? Po pierwsze, Poniatowa, powiat Opole Lubelskie. Były dużo wątpliwości. My odziedziczyliśmy po moich poprzednikach złą decyzję lokalizacyjną, błędną. Nie chcę nikogo posądzać o złe intencje, bo zawsze je szukałem tych dobrych, ale nie można stworzyć w miejscu kaźni, w miejscu męczeńskiej śmierci polskich żołnierzy, gdzie znaleziono ich szczątki, jednostki wojskowej, z powodów po pierwsze etycznych, a z drugiego z powodów długotrwałych prac badawczych, które będą się odbywać na tym terenie. Po prostu w miejscu, które zostało przekazane od samorządu poniatowej, nie ma możliwości stworzenia jednostki, ale chcemy ją tam dalej tworzyć. I w powiecie Opole Lubelskiej, i w Poniatowej są 32 hektary od lasów państwowych możliwe do przekazania, ale też starostwo Opola Lubelskiego deklaruje chęć przekazania szkoły z internatem. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję tutaj europosłowi Hetmanowi za też pełną informację w tej sprawie. Jest możliwość pozyskania gruntów. Dowództwo brygady będzie miało swoją lokalizację właśnie w powiecie Opole Lubelskim. Druga kwestia dotyczy Biłgoraja i to jest bardzo ważne dla nas. Biłgoraj jest miejscowością, w której też dochodzi do zmian strukturalnych, gospodarczych. Chcemy na to odpowiedzieć. Wojsko jest dobrym miejscem również do pracy. To jest służba, ale też miejsce aktywności zawodowej. Dlatego część jednostek 18 Brygady Zmotoryzowanej będzie zlokalizowana po mojej decyzji w Biłgoraju. Wojsko będzie w Biłgoraju, wojsko będzie się rozwijać w Biłgoraju. Będziemy tam formułować zarówno batalion zmotoryzowany, jak również po dzisiejszej rozmowie jestem pewny, że obrona przeciwlotnicza, obrona powietrzna będzie miała i określone jednostki obrony powietrznej będą miały swoje tam miejsce. Dla Biłgoraja jest to niezwykle ważne w aspekcie zmieniających się też struktury zatrudnienia. Wojsko jest stabilnym pracodawcą. Wiem, jak wiele osób z Lubelszczyzny chce zgłosić się do wojska. Serdecznie zapraszam. Biłgoraj będzie miejscem wielkich inwestycji Wojska Polskiego. Na północy województwa Łuku i tutaj też cieszę się z obecności pana burmistrza z nami. Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów operujących właśnie wojsk dronowych. Bezzałogowe systemy będą rozwijane, już są rozwijane w Wojsku Polskim. i systemy takie, zarówno te statki latające, naziemne, nawodne, podwodne, to jest oczko w głowie moje, wojska dronowe, więc część wojsk dronowych będzie zlokalizowana na Lubelszczyźnie, w Pułkowie. Sobieszyn to jest kolejne miejsce, o które też padają pytania. Dzisiaj tam już funkcjonuje Lotnicza Akademia Wojskowa z Dęblina. To jest drugie lotnisko Dęblin po okręciu pod względem operacji powietrznych. Potrzebują kolejnej przestrzeni. W Sobieszynie taką przestrzeń otrzymali. Kilkadziesiąt hektarów jest już w dyspozycji Lotniczej Akademii Wojskowej. Do tego dochodzą inwestycje w okolicach Kraśnika, gdzie jest miejsce zbazowania Abramsów. A tutaj wreszcie, mam nadzieję, po tych trudnych latach dyskusji do końca tego roku, już mam zapewnienia z portu lotniczego, uzgodnimy wszelkie transakcje pomiędzy portem lotniczym a Wojskiem Polskim, żeby baza zbazowania śmigłowców na potrzeb wojsk lądowych była w Świdniku zlokalizowana. Tu nie jesteśmy opóźnieni w czasie, bo Abramsy rozpoczynają swoje Apache, będą przychodzić do Polski od roku 2028, już te wersji E zamówionej przeze mnie. Teraz operują wyleasingowane 8 Apache w celach szkoleniowych od 2028 do 2032, więc jesteśmy w terminie, ale wiem, że te decyzje były bardzo potrzebne. To jest skala inwestycji Wojska Polskiego, dzisiaj województwo lubelskie, największa z możliwych. Będę też wnioskował, żeby w przyszłorocznym budżecie, będę o tym rozmawiał z szefem sztabu generalnego, żebyśmy dokonali wszelkich możliwych zmian, aby inwestycje w dwóch kluczowych województwach, w województwie lubelskim, w województwie podkarpackim, uzyskały absolutny priorytet, żeby były to inwestycje numer jeden w Polsce, inwestycje wojskowe, przyspieszenie tych inwestycji. Jest to potrzebne dla tych terenów, dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Stanowi to o ich codzienności, nie o przyszłości, tylko o ich codzienności. Więc ja zrobię wszystko, żeby tak jak do tej pory, a może jeszcze z większą siłą, w najbliższych miesiącach rozwijać i jednostki, i przemysł zbrojeniowy, bo tutaj też dwie decyzje, które spowodowały, że przemysł zbrojeniowy na Lubelszczyźnie rozwija się nigdy dotąd. Po pierwsze Kraśnik i produkcja amunicji 155 mm. Pamiętam, jak to obiecywałem, wielu nie wierzyło, że to jest możliwe, a dzisiaj to już stało się faktem. Kraśnik jest wytwórcą dla MESCO, jest częścią zakładów MESCO, jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przejmujemy tam kolejne tereny, kolejne możliwości oddziaływania. No i Dęblin, Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 1 i centrum serwisowe dla silników Abramsów i dla silników Apache rozwija się w Dęblinie, więc dwa zakłady zbrojeniowe na Lubelszczyźnie, nie mówię też o dziesiątkach różnego rodzaju prywatnych czy setkach prywatnych firm, które w tej aspekcie kooperują i są podwykonawcami dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej na przykład. Więc wojsko, przemysł zbrojeniowy i bezpieczeństwo Lubelszczyzny są dla nas absolutnym priorytetem. Nie są to obietnice, ale to są już konkretne decyzje. Ta sytuacja związana z zagrożeniem powoduje, że jest też nasza wyraźna odpowiedź. Obecność wojska, systemów obrony lotniczej, inwestycje wojskowe, inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Lubelszczyzna jest dobrym miejscem i bezpiecznym miejscem. Nasze bezpieczeństwo jest gwarantowane właśnie przez Wojsko Polskie, przez najdzielniejszych żołnierzy, którzy są tutaj najmilej witani zawsze i dziękuję za każdego i każdą, która wstępuje do Wojska Polskiego z województwa lubelskiego. Wiem, że zainteresowanie z tego terenu wstąpieniem do sił zbrojnych jest bardzo duże. Potrzebujemy jeszcze więcej, bo mamy dobrowolną służbę wojskową, mamy ćwiczenia w gotowości. Zapraszam wszystkich do aktywności w tym względzie.
5: Dziękuję panie premierze. O zabranie głosu poproszę pana Krzysztofa Hetmana, posła do Parlamentu Europejskiego.
6: Dziękuję serdecznie panie premierze. Panie premierze, szanowni państwo, myślę, że te dwa słowa są niezwykle kluczowe, które powiedział przed chwilą pan premier Kosiniak-Kamysz. Województwo lubelskie to jest dobre i bezpieczne miejsce. I cieszę się, że padają te słowa z ust ministra obrony narodowej, ponieważ wszyscy tu w województwie lubelskim żyjemy w określonych okolicznościach, także w województwie podkarpackim, ciągłych alertów, zamykania przestrzeni powietrznej w województwie lubelskim, co wpływa także na funkcjonowanie naszego regionalnego portu lotniczego Lublin tutaj w Świdniku, a także wpływa, trzeba sobie to powiedzieć szczerze, na atmosferę związaną chociażby z inwestowaniem na terenie województwa lubelskiego przez inwestorów zewnętrznych, czy też prowadzenie inwestycji przez naszych rodzimych przedsiębiorców. I trzeba sobie powiedzieć szczerze, że tego typu sytuacja, która jest wynikiem tych barbarzyńskich działań Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, tak blisko dzisiaj granicy z Rzeczpospolitą Polską, tutaj na granicy Ukrainy, Polski, województwa lubelskiego, wpływa niekorzystnie na postrzeganie województwa lubelskiego jako właśnie bezpiecznego, dobrego miejsca, szczególnie pod kątem gospodarczym. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie, jeszcze raz bardzo podziękować panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wszystkie decyzje, które w ostatnim czasie podjął, szczególnie jeśli chodzi o lokalizację nowych jednostek wojskowych na terenie województwa lubelskiego, bo rzeczywiście to wojsko pojawia nam się tu, na terenie województwa lubelskiego, w nowych miejscach jak Łuków, powiat opolski, powiat kraśnicki, powiat biłgorajski, czyli mamy zabezpieczone województwo od północy do południa, wzmacnianie garnizonu Lublin, obecność wojska, którą mamy już w Chełmie, w Zamościu, w Kurbieszowie czy Białej Podlaskiej. Te inwestycje, które przemysł obronny, o których mówił pan premier, podkreślę to jeszcze raz, to jest prawie blisko 2 miliardy złotych, jeśli chodzi o fabrykę amunicji w Kraśniku i dwa centra serwisowe w Dęblinie. To oznacza, że jeśli państwo polskie tak dużo inwestuje na terenie województwa lubelskiego, zarówno jeśli chodzi o przemysł obronny, a także inwestuje w to, aby jak najwięcej jednostek Wojska Polskiego, łącznie z bazą, z bazowania śmigłowców tutaj obok portu lotniczego, pojawiło się na tym terenie, to znaczy, że jest to dobre i bezpieczne miejsce. I za te wszystkie decyzje chciałbym panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi jeszcze raz w imieniu nas wszystkich, jak tutaj stoimy, i mieszkańców województwa lubelskiego bardzo serdecznie podziękować.
2: Mówili szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i europoseł Krzysztof Hetman. Przeniesienie nowych sił na wschód to także odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności i gospodarki. Tworzone bazy i centra logistyczne mają stać się stabilnym pracodawcą w regionie, dając zatrudnienie zarówno żołnierzom zawodowym, jak i pracownikom cywilnym.
3: SK Lublin.
2: Lubelskie firmy mogą skorzystać z wiedzy terytorialsów. Z programu szkoleniowego W gotowości korzystają już nie tylko urzędy i instytucje publiczne, ale również lokalni przedsiębiorcy, mówi kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
7: Program W gotowości jest skierowany nie tylko do urzędów i instytucji publicznych, ale również do przedsiębiorców. To rozwiązanie dla pracodawców, którzy chcą świadomie budować bezpieczeństwo swojej firmy poprzez przygotowanie pracowników do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Takie podejście pokazuje odpowiedzialność nie tylko za funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale również za ludzi, którzy je tworzą. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy, reagowania kryzysowego czy przygotowania do ewakuacji ma bardzo praktyczny charakter i może być wykorzystana zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Istotnym elementem programu jest możliwość dopasowania zakresu szkolenia do potrzeb konkretnej firmy i wyboru zagadnień jak najbardziej przydatnych dla danej grupy. Przedsiębiorcy zainteresowani organizacją szkolenia mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie programu W gotowości. Następnie zakres oraz szczegóły organizacyjne szkolenia są uzgadniane już z jego realizatorem.
2: Zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane są poprzez formularz, który znajdziecie na stronie wojskopolskie.pl.
3: SK Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Lubelski ratusz usprawnia procedury ewakuacji w szkołach. Jesteśmy dumni z reakcji większości placówek podczas alarmu w połowie września, podkreśla Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina, w rozmowie z naszym reporterem Arkiem Więckiem.
8: Pierwszy prawdziwy alarm w Lublinie pokazał nam w praktyce, że my nie możemy mieć jedynej procedury dla całego miasta, że każda szkoła, każdy budynek szkolny jest inny i w związku z tym ten moment samej ewakuacji w każdej szkole będzie wyglądał trochę inaczej. Oczywiście ogólne zasady są takie same i my tak uczciwie mówiąc, to jesteśmy trochę dumni z tego, jak zareagowali dyrektorzy naszych szkół na ten pierwszy prawdziwy alarm, bo my się owszem przygotowujemy do tego długo. Natomiast zawsze to rozpoznanie bojem przynosi dużą niewiadomą, czy to zadziała, czy nie zadziała. Okazało się, że w Lublinie, gdybyśmy mieli podsumować, to jednostki oświatowe, wydaje się, na alarm zareagowały najlepiej, co nie znaczy, że nie było takich szkół, które zareagowały gorzej. Na szczęście nie było takiej szkoły, która by nie zareagowała w ogóle. Ale oczywiście dużo rzeczy jest do poprawy, zdajemy sobie z tego sprawę. My w tej chwili, zaraz po tym alarmie, przeprowadziliśmy też wśród dyrektorów taką ankietę. W ubiegły wtorek spotkaliśmy się z dyrektorami, żeby z nimi rozmawiać o tym, jak zareagowali i czego im brakuje do tego, żeby ta ewakuacja mogła zostać przeprowadzona w sposób jeszcze bardziej skuteczny. I tak, tutaj rzeczywiście potrzeba pewnych ruchów inwestycyjnych, czasami naprawdę bardzo niewielkich. Czasami naprawdę bardzo niewielkich, związanych choćby z zakupem odpowiednich zasłon do okien w szatni. I to w tej chwili już kupujemy tak, żeby tych pomieszczeń, gdzie można te dzieciaki ewakuować, żeby po prostu było więcej, żeby nie trzeba było w pomieszczeniach bardzo wąskich tych dzieci przetrzymywać, więc takie inwestycje w tej chwili już trwają. Powtarzam jeszcze raz, każdy dyrektor przez ten alarm, który przeżyliśmy, zrozumiał, czego mu brakuje w szkole, żeby te dzieciaki były rzeczywiście bezpieczne. Oczywiście, że do tego wszystkiego nakładają się jakieś emocje. Oczywiście, że na to wszystko nakłada się może brak doświadczenia niektórych dyrektorów, bo przecież my mamy dyrektorów, którzy piastują swoje funkcje od 2 tygodni, no, od początku września. W związku z tym tego wszystkiego się trzeba uczyć. Ja wiem, że byli w Lublinie dwaj dyrektorzy szkół, którzy zareagowali na ten alarm, tak jak się reaguje na alarm pożarowy i wyprowadzili dzieci ze szkoły, zamiast je schować. No, z jednej strony nas to może nawet trochę denerwuje, z drugiej strony staramy się rozumieć, że do tego wszystkiego również potrzeba doświadczenia i wiemy, że następny raz tak nie zrobią, bo spotkaliśmy się i spokojnie to wszystko omówiliśmy wraz z zespołem zarządzania kryzysowym.
2: O procedurach piszemy więcej na sk.pl.
3: SK Lublin.
2: W Świdniku ruszyła pionierska inicjatywa rowerowa ochotnicza Straż Humanitarna. Blisko 20 wolontariuszy, w tym głównie nauczyciele świdnickich szkół i przedszkoli oraz lokalni społecznicy, rozpoczęli cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ochrony ludności.
9: Bożena Zapalska, zastępca burmistrza do spraw oświaty i spraw społecznych.
10: Bardzo ważna i pierwsza taka inicjatywa w naszym regionie, rowerowa ochotnicza Straż Humanitarna. Jak zapatruje się na takie działanie od, że tak powiem, podstaw, czy też od dołu społeczeństwa świdnickiego, Urząd Miasta?
9: Urząd Miasta bardzo się cieszy z tego, że takie inicjatywy będą miały miejsce w naszym mieście. Bezpieczeństwo jest tematem teraz bardzo ważnym, odmienianym przez wszystkie przypadki. I inicjatywa związana z użyciem roweru to nie tylko innowacyjne działanie, ale również oparte jest o praktyczne działanie, oparte jest o szkolenia, o zdobycie konkretnych umiejętności przez osoby, które zgłosiły się do tego projektu. Są to głównie nauczyciele, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy i bardzo fajne będzie to, że będą to tacy liderzy bezpieczeństwa w naszym mieście. Oni będą wiedzieli, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia.
2: Kluczowym narzędziem wolontariuszy będzie rower, mówi Maciej Lubaś, pomysłodawca inicjatywy.
11: Zgłosiło się do nas ponadprogramowo 18 osób, ale no, chcemy wszystkich przyjąć z racji tego, że uważamy, że ta sprawa jest ważna. To połączenie jest może nietypowe z takiego pierwszego rzutu oka. Natomiast okazuje się, że mamy sposób poruszania się pieszo. To rower czasami jest po prostu 4 razy szybszy i tutaj te wszelkie wątpliwości są bardzo szybko rozwijane. Głównym trzonem naszej grupy stanowią osoby, które pracują w jednostkach oświatowych, w szkołach i przedszkolach. I to są podstawowe miejsca, w których w przypadku sytuacji jakiegoś zagrożenia, no to trzeba w pierwszej kolejności zabezpieczać te, że dlatego tym bardziej się cieszymy, że jest taki liczny odzew ze strony kadry nauczycielskiej ze świdnickich szkół i przedszkoli.
10: Pierwsze spotkanie, ile ich będzie?
11: Mamy kilka podstawowych takich spotkań dotyczących budowania grupy, bo jako wolne elektrony możemy mniej, jako grupa potrafimy więcej zrobić, więc następne spotkanie będzie takie sieciujące, analizujące, co mamy i w co możemy się angażować. Kolejne spotkanie będzie też poświęcone mobilności i zabezpieczeniu roweru, ale też korzystanie z roweru w sytuacji kryzysowej. Natomiast ostatnie spotkanie będzie poświęcone wizycie studyjnej w Grajcu, gdzie już funkcjonuje Ochotnicza Straż Humanitarna i już od praktyków będziemy też się uczyć, jak to ma wyglądać. Dodatkowo też nie ukrywam, że poszukuję partnerów, którzy by mogli wesprzeć tą inicjatywę.
2: Celem projektu jest przygotowanie lokalnych liderów bezpieczeństwa, którzy w sytuacjach kryzysowych sprawnie udzielą wsparcia mieszkańcom oraz podopiecznym placówek oświatowych.
12: Nazywam się Małgorzata Pastusiak-Graczyk, jestem sekretarzem, a właściwie sekretarką w Stowarzyszeniu Świdnik Miasto dla Rowerów.
10: Świdnik Miasto dla Rowerów jest takim pionierem po prostu tutaj działań u podstaw w naszym regionie. Dzisiaj pierwsze szkolenie w ramach rowerowej Ochotniczej Straży Humanitarnej. Proszę powiedzieć, co to za inicjatywa, dlaczego się zdecydowaliście Państwo coś takiego przygotować, zorganizować?
12: Dla naszego stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów zawsze bezpieczeństwo rowerzystów było na pierwszym planie, dlatego walczyliśmy o to, żeby były dobre ścieżki rowerowe, stojaki, parkingi dla rowerów, no a w obecnej sytuacji geopolitycznej nie mogło zabraknąć działań dotyczących bezpieczeństwa w razie czego, gdyby nastąpił atak.
10: Ta straż to jest 17 śmiałków i śmiałkiń, podejrzewam, którzy i które będą po prostu na zawołanie, na alarm. W zasadzie jak będziecie działać? Czy już o tym wiecie?
12: Nie, to jest pierwsze spotkanie, więc dopiero wszystkiego się tutaj dowiemy na miejscu. Zaczynamy od szkolenia PCK, więc ufam, że to będzie szkolenie, jak udzielać pierwszej pomocy i jak się zachowywać. Dopiero się konstruujemy, więc wszystko przed nami.
10: Dlaczego chciałaby Pani właśnie w takiej straży uczestniczyć? Dlaczego warto by było wykorzystać właśnie ten rower do takiego działania?
12: Ja oprócz tego, że jestem członkinią naszego świdnickiego rowerowego stowarzyszenia, jestem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, więc ideały służenia innym pomocą są mi bliskie i krążą w moim krwioobiegu, więc nie wyobrażałam sobie, żeby nie wstąpić i nie połączyć tych działań, które też w harcerstwie realizuję z dziećmi i z młodzieżą. Na pewno szybciej jest reagować i łatwiej na rowerze niż samochodem czy innym środkiem lokomocji. Tak, będziemy na zawołanie, a poza tym, skoro posiądziemy wiedzę, to będziemy takimi liderami w swoich środowiskach. Ja pracuję w szkole, więc tak myślę, że cała społeczność szkolna skorzysta na tym, że będę przeszkolona.
2: Pierwsze zajęcia dla uczestników z pierwszej pomocy przeprowadził Polski Czerwony Krzyż.
3: SK Lublin.
2: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nowy nabór wniosków na demontaż, zbieranie oraz usuwanie azbestu. Do wykorzystania jest ponad 9 milionów złotych ze środków krajowych i wojewódzkich. Na Lubelszczyźnie do usunięcia wciąż pozostaje około 1 milion ton tego groźnego dla zdrowia materiału, mówi Stanisław Mazur, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
13: Szanowni Państwo, w latach 70., 80. ubiegłego wieku było bardzo dużo montowanych pokryć dachowych azbestowych. Wynikało to po pierwsze z ceny i ten azbest spełniał swoją funkcję w tamtym czasie. Doszliśmy do takiego momentu po tych wszystkich badaniach i analizach, że no jest to bardzo mocno szkodliwe i część tego azbestu zostało już zebranych z pokryć dachowych, z dachów naszego województwa. Jesteśmy drugim województwem w Polsce, gdzie tego azbestu jest najwięcej. W tym momencie mamy około 1 milion ton azbestu w skali województwa. Zebranych zostało w zasadzie około 22% w całości zutylizowanych, a 28% zostało zebranych i zwiezionych na poszczególne składowiska. W województwie lubelskim mamy takie trzy składowiska. To jest składowisko w Kraśniku, w Chełmie i we Włodawie. I ten nabór wynikał z potrzeby. Dostaliśmy z rezerwy w sumie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Było tam około 50 milionów wszystkich pieniędzy na 16 województw. I co jest bardzo ważne, chcemy dać dotacje urzędom gminy. Obowiązkiem danego samorządu jest minimum 15% własnych środków. I teraz kwestia, ile samorządy będą chciały do tego dołożyć. Mimo wszystko, jakbyśmy analizę przeprowadzili, więc koszt utylizacji jednej tony w naszych województwach w granicach 550 do 600 zł. Więc z tych 50 tysięcy złotych praktycznie byłoby przy dołożeniu jeszcze minimum 15%, więc przypuszczam, że udałoby się około 70-80 ton z danej gminy minimum zebrać. Jeżeli samorząd dołoży powiedzmy 50% drugie, no to wtedy wyszłoby, że ponad 100 ton byśmy z danej gminy zebrali. Mówimy w tym momencie o tym azbeście, który jest złożony już, czyli na pryzmach, niszczeje, palety gniją i to wygląda fatalnie. Więc tutaj dlatego z taką inicjatywą wyszliśmy. Przy tej kwocie to praktycznie na całe województwo, dla wszystkich gmin nam powinno tych środków wystarczyć.
2: O dotacje sięgające do 85% kosztów mogą ubiegać się samorządy z regionu, a maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie wynosi 50 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2027 roku. Szczegóły znajdziecie na stronie Lubelskiego Funduszu.
3: SK Lublin.
2: Nieważne, czy jest się amatorem, czy profesjonalistą, każdy mieszkaniec Lubelszczyzny może wziąć udział w konkursie fotograficznym Zamość Idealny w Kadrze. Organizatorzy zachęcają do wzięcia w nim udziału, bo najlepsze zdjęcia trafią do oficjalnego kalendarza miasta Zamość na przyszły rok.
14: Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta ogłosiło po raz kolejny konkurs, który ma wyłonić zdjęcia do kalendarza na przyszły rok. To jest taki gadżet, który pojawia się za każdego roku. To jest wydarzenie promujące miasto. Mamy jakby sporo tych zdjęć, które możemy wybrać. Tym razem chodzi o to, aby wkomponować się w 12 haseł promujących miasto idealne. Mają być to fotografie wykonane w Zamościu. Takie twórcze i czytelne podejście do jednego z 12 haseł promocyjnych. To jest Zamość Idealny, by poczuć gościnność. Zamość Idealny, by doświadczyć wspólnych chwil. Zamość Idealny, by poczuć harmonię sensowej architektury, Zamość Idealny, by zwolnić, Zamość Idealny na spacer po mieście UNESCO, Zamość Idealny dla aktywnych, Zamość Idealny, by odkrywać regionalne smaki, Zamość Idealny, by doświadczyć historii sztuki, Zamość Idealny, by odkrywać bliskość natury, Zamość Idealny, by zachwycać się kulturą, Zamość Idealny na rodzinne odkrywanie i Zamość Idealny o każdej porze roku. Bardzo szerokie hasła wynikające z strategii promocji miasta, dlatego wszystkich, którzy zajmują się fotografią, czują ten czynnik artystyczny, który jest w nich, mamy gorącą prośbę, zapraszamy. Termin nadsyłania zgłoszeń to 2 października, do 15 października zostaną wyłonieni zwycięzcy. To jest coś wyjątkowego. Każdego roku mamy całkiem sporą ilość zgłoszeń. Bardzo gorąco zapraszamy. Potem jest fajnie pochwalić się swoim zdjęciem w kalendarzu. Dlatego wszystkie informacje są dostępne na stronie miasta, na Facebooku Miasta Zamość i na Facebooku Visit Zamość, czyli tym promocyjnym profilu. Także myślę, że dużo chętnych się zgłosi. Po raz kolejny będziemy mogli patrzeć na piękny Zamość na fotografiach.
2: Mówi Jacek Bełz, rzecznik prasowy Zamojskiego Ratusza. Najlepsze zdjęcia trafią też do oficjalnej bazy zdjęć promocyjnych miasta. Zwycięzcy otrzymają też nagrody rzeczowe i vouchery. Fotografie mogą przedstawiać zabytki, regionalne smaki, aktywny wypoczynek, architekturę, wydarzenia, kulturę, miejską zieleń, spotkania mieszkańców i turystów, ale też codzienne życie miasta.
3: SK Lublin News.
15: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Eski Lublin. Chodząc po Wrocławiu spotkacie krasnale, a po Lublinie koziołki. Dziś zabierzemy Was na drugą część spaceru szlakiem lubelskich legend. Swoją wiedzą podzieliła się z nami lubelska przewodniczka Monika Wójcik.
16: Kolejna legenda, chyba najbardziej znana lubelska legenda, legenda o czarcie i łapie. Być może, no właśnie, tutaj nasz koziołek strachliwy troszeczkę jest, ale no opowiedzieć trzeba, bo tak jak mówię, jedna z bardziej znanych lubelskich historii. Dotyczy ona tego budynku, który widzicie za moimi plecami. Kiedyś to był ratusz miejski. Później oczywiście ratusz się przeniósł w nowe miejsce, tam gdzie teraz stoi przed nim koziołek Onufry. Natomiast tutaj w tym miejscu funkcjonował również Trybunał Koronny, czyli taki najważniejszy sąd apelacyjny dla szlachty z tej części Polski. Tutaj rozstrzygano właśnie takie ważne, trudne sprawy. No i jedna z tych spraw dotyczyła wdowy, która sądziła się z pewnym bogatym szlachcicem, który podstępnie zagarnął cały jej majątek. Sądy w sprawach grodzkich nie przynosiły rezultatu, no bo ten szlachcic cały czas przepływał sędziów, także wydawali oni wyrok niesłuszny, a dla niego korzystny. No więc kobieta zrozpaczona przyjechała do Lublina, no to była jej ostatnia deska ratunku. No ale niestety sytuacja się powtórzyła. Po raz kolejny ten szlachcic wręczył sędziom ciężkie mieszki pełne złotych monet, no i ponownie zasądzili oni wyrok niesprawiedliwy. Kobieta zrozpaczona, wychodząc z sali rozpraw, wykrzyknęła, że choćby mnie nawet diabli sądzili, wydaliby sprawiedliwszy wyrok niż ludzie. No i słuchajcie, tak się stało, że diabli ją usłyszeli, bo jeszcze tego samego wieczoru przed budynkiem zatrzymała się kareta zaprzężona w piękne czarne konie. Wysiedli z niej panowie odziani w ciemne stroje, w ciemne kontusze, spod których udało się zobaczyć kopytka i ogony, a wśród kręconych włosów również były widoczne rogi. No i to był diabelski skład sędziowski. No troszeczkę inne te rogi były, tak ty koziołku jesteś naprawdę tutaj wcieleniem niewinności, a tam było widać, że ci panowie no niejedno mają za uszami. Ale otworzyli salę rozpraw, obudzili pisarza trybunalskiego, no i zaczęli ponownie rozpatrywać sprawy tej wdowy, przeglądać dokumenty. Popisywali się przy tym bardzo dobrą znajomością prawa. No i tak się stało, że faktycznie zasądzili wyrok sprawiedliwy na korzyść kobiety. Żeby nikt nie odważył się podważać zasadności tego wyroku, przewodniczący składu sędziowskiego położył swoją dłoń na dokumencie, przez który ona się przepaliła i na stole został taki wypalony ślad dłoni. No i powiem wam, najciekawsza sprawa to to, że ten stół właśnie z tym bardzo dobrym, widocznym odciskiem lewej ręki można zobaczyć do tej pory na zamku. On jest w muzeum, także kiedyś, jeżeli tam będziecie na wycieczce, może ze szkołą, może z rodzicami, zwróćcie uwagę właśnie na ten stół, bo faktycznie ta dłoń tam bardzo dobrze widoczna jest. No a teraz na przykład często pojawia się ten symbol na lubelskich pamiątkach. Idziemy dalej, zapraszam. Słuchajcie, jak opowiadałam wam o Kamieniu Nieszczęścia, staliśmy wtedy przy wieży trynitarskiej. Z tamtego miejsca niezbyt dobrze było to widać, ale teraz jak popatrzycie tam w górę, co tam jest na samej górze, na samym szczycie wieży? Jakie to zwierzę jest? Kogut, tak jest, kogucik. On z tej naszej perspektywy może się wydawać malutki, ale on ma no ponad metr wysokości, także jest wyższy niż niektórzy tutaj obecni. W tej chwili on wskazuje kierunek wiatru, on się obraca, natomiast jest taka historia, że on był wykorzystywany przez ludzi do ostrzegania przed niebezpieczeństwem, bo był właśnie w najwyższym miejscu w Lublinie położony, stamtąd widział dokładnie, co tam się dzieje, czy może jakieś wrogie wojska się zbliżają, albo na przykład jakieś pożary też mógł zobaczyć. No a później, kiedy już było o wiele bardziej bezpiecznie, mówi się, że miał kolejne zadanie, mianowicie piał, kiedy przez przejście w wieży trynitarskiej przeszło niegrzeczne dziecko. Także jak tam będziecie w jego okolicy, będziecie sobie przez to przejście przechodzić, no to raczej grzecznie, za rączkę. No, ja wiem właśnie, ale tak na wszelki wypadek mówię. Głównie do ciebie, koziołku, bo ty tam czasami brychasz, ale też takie przekazy były. Dobrze. Powiem wam też jeszcze taką ciekawostkę, bo tam widzicie jest duża grupa. Tam się odbywa spacer z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. To było wczoraj. I właśnie przewodnicy lubelscy mieli takie swoje święto, tak jak ja. Też właśnie koledzy z PTTK na przykład z Polski.
17: Wszystkiego najlepszego.
16: A dziękuję ci, koziołku, dziękuję. Także takie święto się właśnie odbywało wczoraj, a dzisiaj z tej okazji jest też prowadzony taki spacer. Akurat dzisiaj zrobili szlakiem Henryka Wieniewskiego. To był taki kompozytor, który w Lublinie się urodził. Pójdziemy teraz tam, jak się troszeczkę z nimi wymienimy. Także opowiem wam o kościele dominikanów. Słówko chciałam o tym kościele, który tutaj właśnie widzimy. To jest kościół dominikanów. Dominikanie przybyli do Lublina mniej więcej 700 lat temu, także to jest jeden z najstarszych lubelskich zakonów. Na początku oczywiście ich kościół był drewniany, później murowany, później się troszeczkę nadpalił, odbudowali, co tam się zniszczyło, wyremontowali, i w końcu wygląda tak jak teraz. Jeżeli chodzi o ten kościół dominikanów, to najważniejsza rzecz, o której tutaj musicie wiedzieć, to, że przez wiele, wiele lat były tam przechowywane relikwie Drzewa Krzyża Świętego.
3: SK Lublin.
16: Czy wiecie, co to są relikwie? Jakieś pomysły? Może Koziołku, ty podpowiesz, bo ja wiem, że ty wiesz. I chętnie się tą wiedzą podzielisz.
17: Ale zapomniałem.
16: Zapomniałem. No dobrze, to ja powiem. Słuchajcie, relikwie to są takie przedmioty, które na przykład należały do świętych i mówi się, że one też mają jakieś takie moce, że jak ludzie się przed nimi modlą, to łatwiej jest poprosić na przykład o jakieś cuda. Relikwie Drzewa Krzyża Świętego to są fragmenty tego drzewa, tego krzyża, na którym zmarł Pan Jezus. Właśnie o co tutaj chodzi. Kiedyś był taki biskup, nazywał się Andrzej. On jechał z Kijowa, to jest oczywiście na Ukrainie, obecnie do Krakowa, do Dominikanów Krakowskich i właśnie wiózł taki kawałek dosyć duży tego krzyża. W Lublinie się zatrzymał na

faktycznie relikwie tutaj zostały w Lublinie. Przez wiele, wiele lat przyjeżdżali nie tylko mieszkańcy miasta, ale również kupcy, którzy szlakami handlowymi podróżowali i modlili się o jakieś swoje sprawy właśnie przed tymi relikwiami. Taka najsłynniejsza historia, która tak jakby udowadnia moce tych relikwii, to to, jak w 1719 roku miał miejsce pożar. Jeden z takich bardziej dotkliwych pożarów, jakie nam się tutaj w Lublinie przytrafiły, a kilka ich było. Pożar, który rozpoczął się od uderzenia pioruna w dzielnicy żydowskiej, w dach jednego z domów. No oczywiście był to budynek drewniany, więc bardzo szybko się zajął. No i później dominikanie zauważyli, że tam cała dzielnica żydowska w zasadzie jest objęta płomieniami, więc wyszli z procesją niosąc te relikwie Drzewa Krzyża Świętego i dzięki ich modlitwom udało się ten pożar opanować. No niestety, relikwie do naszych czasów się tutaj w Lublinie nie zachowały, bo nie tak dawno temu, na początku lat 90. pewnej zimowej nocy zostały skradzione, no i ślad po nich zaginął. W tej chwili mamy tylko takie malutkie kawałeczki, takie drzazgi, można by było powiedzieć. Jedna, która się gdzieś tam odłamała od tej głównej, dużej części podczas konserwacji. No i też nam podarowali coś niecoś dominikanie z Holandii na wieść o tym naszym nieszczęściu. Także nie jest to już ten duży kawałek, który przez wieki tutaj w Lublinie był, ale jednak coś z tego krzyża zostało. Dobrze, skręcimy sobie teraz w lewo, w kierunku placu Pofaszy. No wiem, Koziołku, że tutaj lubisz hasać, ale wiesz, jak to się mówi, żeby kózka nie skakała, to by nogi nie złamała, to musisz być ostrożny. No właśnie. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy teraz w bardzo wyjątkowym miejscu. Pamiętacie, jak staliśmy przy tym modelu miasta? Pokazywałam wam kościół, który już do naszych czasów się nie zachował. I on stał właśnie tutaj. Możecie sobie wyobrazić, że jak tutaj wchodziliśmy między tymi dwoma murkami, to tam kiedyś były drzwi tego kościoła. Także tak wyobraziliśmy sobie, że otwieramy drzwi i teraz jesteśmy w nawie głównej tego kościoła. Tutaj właśnie zbierali się wierni co niedzielę, żeby się pomodlić podczas mszy. Sam kościół to była fara, czyli taki najważniejszy kościół parafialny w mieście, a z jego powstaniem wiąże się legenda o śnie księcia Leszka Czarnego. Opowiadałam wam kiedyś, że Lublin był atakowany chociażby przez Tatarów, to właśnie po ich ataku król Kazimierz Wielki nakazał otoczyć miasto murami, no ale nie był to jedyny tego typu atak, bo kiedyś na Lublin napadli również Jadźwingowie. Takie to było plemię, które zamieszkiwało tereny mniej więcej północnej Polski, Litwy teraz, no i oni również na Lublin napadli. No, oczywiście, kiedy wieści o tym nieszczęściu dotarły do księcia Leszka Czarnego, który był wówczas władcą tych terenów, książę ruszył z odsieczą, no ale zanim do Lublina dotarł, to już w zasadzie było pozamiatane, najeźdźcy uciekli z tymi wszystkimi zrabowanymi dobrami, no a książę był oczywiście po podróży bardzo zmęczony i usiadł pod drzewem, pod takim wielkim dębem i uciął sobie drzemkę. Przyśnił mu się nie kto inny jak Archanioł Michał, który wręczył mu taki świetlisty miecz i zachęcił do pościgu za najeźdźcami. Książę, obudziwszy się, uznał, że chyba właśnie dostał znak z nieba, więc zebrał swoich rycerzy, zebrał Lublinian, którzy byli chętni do pomocy i ruszył w pościg za Jadźwingami. Na szczęście udało się ich bardzo szybko dogonić, bo oni dosyć wolno się poruszali, mieli przecież wszystkie te zrabowane z Lublina rzeczy ze sobą, więc siłą rzeczy przemieszczali się dosyć wolno. No i po krótkiej, aczkolwiek zaciętej potyczce udało się zwycięsko wrócić do Lublina. No i książę Leszek Czarny, żeby podziękować Archaniołowi Michałowi za tą radę, żeby ruszyć w pościg, nakazał w tym miejscu, gdzie ten sen mu się przyśnił, wystawić właśnie okazały kościół. No i ten kościół właśnie powstał, tutaj działała przy nim również taka szkoła przyparafialna, cechy rzemieślnicze opiekowały się poszczególnymi kaplicami, no i tak to trwało przez dłuższy czas. Aż nadszedł jeden z tych bardziej dotkliwych pożarów, które Lublinowi się na przestrzeni wieków przydarzyły. Jak się odwrócicie mniej więcej tam, gdzie teraz jest taka żółtawa kamienica, teraz mamy tam restaurację Święty Michał, mniej więcej w tamtym miejscu był dom pewnej mieszczki. Mieszka się nazywała Jadwiga. Legenda mówi, że ona była taką dosyć kłótliwą kobietą, zawsze się musiała posprzeczać ze wszystkimi sąsiadkami, no bo ona to najlepiej wszystko wiedziała. No i kiedy Lublin przygotowywał się do święta, miał być odpust na świętego Stanisława, czyli patrona kościoła dominikanów, całe miasto było pogrążone w przygotowaniach. Mieszki lubelskie przygotowywały różne smakołyki, które chciały sprzedawać na tym odpuście i również Jadwiga pomyślała,

0: Dała, że ona ma przecież świetny przepis na takie placuszki, naleśniki, no więc ona ich najwięcej napiecze, nasmaży i wszyscy będą bardzo chętnie kupować i chwalić te jej wypieki. Pracowała ciężko przez cały dzień. Wkrótce zapadł zmierzch i tylko z okien jej domu dało się dostrzec blask ognia. No i ona tak zobaczyła, że ma jeszcze trochę tego ciasta przygotowanego na te placki i pomyślała, że no tą ostatnią partię jeszcze nasmaży i już pójdzie spać przed kolejnym dniem. Wylała to ciasto na patelnię, przysiadła, przymknęła na chwilę oczy. No i słuchajcie, to jest historia o tym, jak tam baba całe miasto spaliła. Bo z jej paleniska iskra skoczyła na ściany domu, później zajęły się kolejne sąsiednie budynki, a była to oczywiście zabudowa drewniana, więc się ten ogień bardzo szybko rozprzestrzeniał. No i wkrótce płonęła już Brama Grodzka, Brama Krakowska, Kościół Farny, Kościół Dominikanów, Ratusz, czyli ten obecny Trybunał Koronny na Starym Mieście. No i na następny dzień, zamiast Wielkiego Święta, wszyscy byli pogrążeni w rozpaczy, że takie nieszczęście tutaj Lublinowi się przytrafiło. Ale jednocześnie byli bardzo zdeterminowani, żeby Lublin odbudować jeszcze piękniejszym. I ta data, 1575 rok, bo to właśnie wtedy się działo, to jest taka data graniczna między dwoma stylami architektonicznymi w Lublinie. Pomiędzy gotykiem a renesansem. Z gotyku podczas tego pożaru straciliśmy w zasadzie wszystko, a później budowano już w tym nowoczesnym, jak na tamte czasy, reprezentacyjnym stylu renesansowym. Słuchajcie, i to jest właśnie początek końca lubelskiej fary, bo od tamtego czasu brakowało notorycznie funduszy na remonty. Ten stan kościoła farnego coraz bardziej był kiepski, tak to można nazwać. No i w końcu zapadła decyzja o tym, żeby kościół po prostu rozebrać, bo już naprawdę sytuacja robiła się trochę nawet niebezpieczna. W tej chwili mamy tutaj podniesione takie murki fundamentów, żeby pokazać, jak on wyglądał w zarysie. Tam jeszcze na murku, na rogu mamy taką makietę, która też pokazuje, jak ten kościół wygląda, więc w zasadzie nam zostaje już wyobraźnia.
1: Więcej o lubelskich koziołkach oraz o ich szlaku znajdziecie na stronie lubelskiekoziołki.pl.
2: SK Lublin News.
3: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Już prawie 700 mieszkańców województwa lubelskiego zostało faktycznymi dawcami szpiku. DKMS zachęca do pomocy. W bazie fundacji zarejestrowanych jest obecnie w sumie ponad 98 tysięcy osób.
4: Zaangażowanie mieszkańców Lubelszczyzny w dawstwo szpiku, w całą tę ideę jest naprawdę ogromne i to absolutnie nie są puste słowa. Myślę, że świadczy o tym to, że prawie 99 tysięcy mieszkańców jest zapisanych do bazy Fundacji DKMS, czyli już podjęło tę decyzję i dało deklarację pomocy, gdyby zgodny pacjent właśnie takiej pomocy potrzebował. Z tego już prawie 700 mieszkańców podzieliło się cząstką siebie, czyli dało tę nadzieję pacjentowi na wygranie z chorobą i na dalsze życie. Poza tym mieszkańcy województwa bardzo często angażują się w Dni Dawcy Szpiku, organizują takie wydarzenia w regionie, są zaangażowani w klub dawcy, szerzą tę ideę, edukują. To są również szkoły wyższe oraz licea z Lubelszczyzny, które aktywnie biorą udział w projekcie Komórkomania i Helpers Generation, gdzie rejestrowane są młode osoby, ale gdzie również ta edukacja jest szerzona od najmłodszych lat.
3: Mówi Justyna Rogowiec z Fundacji DKMS. Mimo dużej liczby zgłoszeń w przestrzeni publicznej, wciąż jednak krążą mity, które mogą zniechęcać potencjalnych dawców. Przedstawiciele DKMS uspokajają, że wszystkie procedury związane z zabiegiem są całkowicie bezpieczne.
4: Takim najczęściej pojawiającym się, czy to w internecie, czy właśnie słyszymy to w namiotach rejestracyjnych, mitem jest to, że szpik pobiera się z kręgosłupa. Temu mówimy absolutnie nie. W 90% przypadków te komórki macierzyste szpiku, one są pobierane z krwi obwodowej. I jest to bardzo podobny proces do pobierania na przykład płytek krwi w stacjach krwiodawstwa. Pozostałe 10% przypadków przypadków to jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Także czy w tym przypadku kręgosłup nie gra absolutnie żadnej roli, no i mówimy temu mitowi stanowcze nie. Drugą taką często pojawiającą się wątpliwością, stwierdzeniem jest to, że jak oddam te komórki macierzyste, to mi ich zabraknie, że one się nie zregenerują, albo że jeżeli ktoś z mojej rodziny będzie potrzebował pomocy, no to wtedy ja nie będę mu pomóc. I to też jest absolutnie nieprawda, ponieważ ten szpik pobrany w przypadku metody z talerza kości biodrowej, on się regeneruje w około 2-3 tygodnie i ta ilość wraca do wartości wyjściowej. Natomiast w przypadku tej najczęściej stosowanej metody z krwi obwodowej, tam dawcy przez 4 dni przed pobraniem przyjmują czynnik wzrostu komórek macierzystych i to jest substancja, która powoduje, że w organizmie one są masowo namnażane, więc tak naprawdę podczas tego pobrania zbierany jest ten nadmiar, który został właśnie wyprodukowany dzięki czynnikowi wzrostu, więc tutaj również ubytku dla dawcy żadnego nie ma. Często też pojawiają się takie stwierdzenia, że procedura jest skomplikowana, że jest bolesna, ale to myślę wynika z takiej niewiedzy na temat całego procesu. No i tutaj ważna jest ta edukacja, żeby każdy, kto myśli o tym, żeby zapisać się do walczy, wszedł na naszą stronę i przeczytał, jak faktycznie cały ten proces wygląda.
3: Uspokaja Justyna Grogowiec. Do bazy dawców szpiku można dołączyć na 2 sposoby.
4: Są to akcje stacjonarne, czyli dni dawcy szpiku, które nasi wolontariusze, pracownicy, dawcy faktyczni często gdzieś w regionie organizują. One są organizowane w szkołach, na uczelniach wyższych, w galeriach, podczas różnych pikników, wydarzeń kulturowych, sportowych. Także jeżeli zobaczycie gdzieś czerwony namiot Fundacji DKMS, wiadomo, że można tam podejść, porozmawiać o całym procesie i od razu też dokonać takiego zapisu do bazy i tam właśnie nasi wolontariusze przeprowadzają przez cały ten proces. Druga droga to jest zamówienie pakietu przez internet. Tutaj należy wejść na stronę www.dkms.pl, kliknąć zarejestruj się i przechodzi się przez kilka takich podstawowych pytań, które weryfikują to, czy możemy dołączyć do bazy, czyli czy spełniamy kryteria wiekowe, czy nasz stan zdrowia na to pozwala, czy rejestrujemy się po raz pierwszy, bo ważne jest to, że takiej rejestracji zapisu w życiu dokonuje się tylko raz. I jeżeli przez wszystkie te pytania przejdziemy, jest wszystko ok, no to wówczas zamawiamy już sobie do domu cały pakiet rejestracyjny, który składa się z formularza do wypełnienia i z 3 pałeczek do pobrania wymazu. I tymi pałeczkami, zgodnie z instrukcją, sami sobie pobieramy ten wymaz z wewnętrznej strony policzka. I co jest niesamowicie ważne, to żeby po zakończeniu całego tego procesu spakować pałeczki do koperty, złożyć z formularzem i odesłać do fundacji. Bo niestety zdarzają nam się takie sytuacje, że osoby zamówią pakiet, no i później gdzieś zapominają, on tam leży w szufladzie, także tutaj zachęcam. Można to zrobić bezpłatnie za pomocą Poczty Polskiej. Pakiet przychodzi właśnie w takiej kopercie zwrotnej, a od niedawna też można skorzystać z paczkomatów InPostu. Wszystko znajduje się w instrukcji, także jest to proces zarówno stacjonarnie, jak i online, myślę, bardzo prosty.
3: Potencjalnym dawcą szpiku może zostać ogólnie zdrowa osoba w przedziale wiekowym 18-55 lat, o wskaźniku masy ciała powyżej 16,5 i nie wyższym niż 40.
1: SK Lublin.
3: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa kończy 10 lat. Cyfrowe narzędzie policji przejdzie duże zmiany. Przez lata w aplikacji pojawiło się prawie 5 milionów zgłoszeń dotyczących różnych przestępstw. Niemal połowa ze wskazanych problemów została potwierdzona i wyeliminowana przez funkcjonariuszy, co znacząco wpłynęło na poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli. Teraz system zostanie gruntownie usprawniony.
2: Za pośrednictwem właśnie tej mapy obywatele mogą anonimowo informować policję o różnego rodzaju zagrożeniach, które występują w ich najbliższym otoczeniu. Możemy informować o wielu sytuacjach, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne, jak na przykład przekraczanie prędkości, nieprawidłowe parkowanie, czy na przykład akty wandalizmu. Po uruchomieniu takiej aplikacji wybieramy miejsce i rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić. Można także uszczegółowić takie zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia i co jest istotne, każde otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji. W przypadku przypadku potwierdzenia zgłoszenia policjanci podejmują kroki w celu wyeliminowania tego zagrożenia. Dziś platforma to nie tylko prosta mapa zagrożeń, ale potężne źródło wiedzy o subiektywnym i obiektywnym stanie bezpieczeństwa w naszym kraju, a także w lubelskim garnizonie. Aby jednak ten ogrom informacji mógł być jeszcze lepiej wykorzystany, system przechodzi głęboką ewolucję od strony technicznego zaplecza operacyjnego, a taką najważniejszą zmianą dedykowaną dla policjantów jest całkowite wdrożenie dokumentacji elektronicznej właśnie w procesie obsługi KMZB. Dotychczas ta weryfikacja i obsługa zgłoszeń wiązały się często z taką koniecznością prowadzenia tradycyjnych formularzy.
3: Unowocześnienie platformy pomoże w odciążeniu policjantów z biurokracji, umożliwiając im jeszcze szybszą lub bardziej precyzyjną reakcję na zgłoszenia mieszkańców w terenie.
1: SK Lublin.
3: Sportsmeni i pasjonaci, czas na wyzwanie. Nadciąga trzeci triatlon jesienny Przekraczaj Granice. To idealna okazja, by sprawdzić swoją formę i zmierzyć się z wymagającą trasą w urokliwej scenerii. Na zawodników czekają trzy etapy na dystansie 1/8 Ironmana.
5: Pływanie 475 metrów na basenie w Lubartowie, rower 22,5 km Kopanina i Lasy Kozłowieckie, bieg 5 km 250 metrów Kopanina i Lasy Kozłowieckie. Na trasie rowerowej dopuszczone są wyłącznie rowery MTB lub gravel. Trasa prowadzi po nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Możesz wystartować także w sztafecie. W rywalizacji sztafetowej mogą wystąpić drużyny dwu- lub trzyosobowe. Mieszane, kobiece albo męskie. Podział poszczególnych konkurencji pomiędzy członków zespołu jest dowolny. Klasyfikacja Open oraz służb mundurowych i jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowano również zawody dla najmłodszych sportowców. 8-11 lat, rower 2,5 km, bieg 500 metrów. 12-15 lat, rower 5 km, bieg kilometr. Liczba miejsc jest ograniczona do 50 zawodników indywidualnych, 13 sztafet oraz 50 uczestników duatlonu dziecięcego. Wpisowe wynosi 100 zł za start indywidualny, 150 zł za całą sztafetę oraz 50 zł w przypadku dzieci. Serdecznie zapraszamy. Granice są po to, by je pokonać.
3: Mówi Artur Kośmierzak z Mosir w Lubartowie. Zawody odbędą się 24 października. Start pierwszej konkurencji o 7.30 na basenie Mosir w Lubartowie.
1: SK Lublin.
3: Trwa nabór wniosków stypendialnych na realizację w 2027 roku projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. O wsparcie mogą starać się zarówno osoby pełnoletnie, jak i młodzież, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
6: Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury może zostać przyznane pełnoletniej osobie fizycznej, która mieszka na terenie Lublina. Wysokość wsparcia może wynosić od 5 do 20 tysięcy złotych brutto. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i powinien być realizowany między 1 stycznia a 31 grudnia 2027 roku. Jedna osoba może realizować jeden projekt raz na 2 lata. Z kolei stypendium na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury może zostać przyznane osobie fizycznej w wieku od 13 do 30 lat, która mieszka na terenie Lublina. Wysokość stypendium wynosi od 1000 do 5000 zł brutto. W ramach projektu młodzieżowego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub zakresu upowszechniania kultury. Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i powinien być realizowany między 1 stycznia a 31 grudnia przyszłego roku. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek składa jej opiekun prawny. Wnioski sporządzone na odpowiednich formularzach, których wzory znajdują się na stronie stypendia.kultura.lublin.eu, można składać do 2 listopada bieżącego roku w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, w biurach obsługi mieszkańców, w kopertach z dopiskiem Wydział Kultury, wniosek o stypendium na realizację projektu, elektronicznie na adres do doręczeń elektronicznych Urzędu Miasta Lublin lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ulica Złota 2, 20112 Lublin. Szczegóły dotyczące procedury składania wniosków oraz warunków przyznawania stypendiów dostępne są na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.
3: Przypomnijmy, wnioski sporządzone na odpowiednich formularzach, których wzory znajdują się na stronie Stypendia Kultura Lublin.eu, można składać do 2 listopada.
1: SK Lublin.
3: Zwiększa dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Muzeum Zamojskich w Kozłówce wprowadza nowe rozwiązania dla zwiedzających. To w ramach przedsięwzięcia Muzeum od otwarte na zmysły. O inicjatywie mówią zaangażowane w projekt Agata Ulanowska i Beata Filipowicz z placówki.
7: W Muzeum Zamojskich w Kozłówce pojawiły się nowe rozwiązania zwiększające dostępność dla zwiedzających. Udostępniliśmy komfortkę dla dorosłych, wyposażoną w regulowaną leżankę i podnośnik. Jest to miejsce dla osób, które podczas wizyty potrzebują większego wsparcia przy czynnościach higienicznych. Natomiast w kasie i na wystawach zamontowaliśmy pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących. Pomagają one lepiej odbierać mowę i komunikaty osobom korzystającym z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. To kolejne zmiany, dzięki którym chcemy, aby muzeum było bardziej dostępne i przyjazne dla osób o różnych potrzebach.
8: Zależało mi, żeby dostępność naszego muzeum przekładała się na codzienne doświadczenia osób, które nas odwiedzają. Chciałam, żeby mogły spokojnie zaplanować wizytę, wiedząc, że uwzględniamy także ich potrzeby. Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się wprowadzić te rozwiązania. Dla mnie jako koordynatora dostępności to bardzo ważne, że nasza praca może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum. I mam też nadzieję, że dzięki temu komuś po prostu będzie łatwiej podjąć decyzję i powiedzieć sobie, tak, mogę pojechać do Kozłówki.
7: Działania realizujemy w ramach projektu Muzeum Otwarte na Zmysły, którego celem jest wdrażanie zasad projektowania uniwersalnego w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Przedsięwzięcie Muzeum Otwarte na Zmysły jest finansowane w 100% ze środków funduszy europejskich. Całkowita wartość projektu to 299 tysięcy złotych.
3: W ramach przedsięwzięcia placówka realizuje też działania dotyczące dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Wszystkie inicjatywy mają finansowanie z funduszy europejskich. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Muzeum w Kozłówce.
1: SK Lublin.
3: Najzdolniejsi studenci i doktoranci w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium naukowe prezydenta miasta. W ramach miejskiego programu stypendialnego przez 9 miesięcy studenci otrzymają łącznie 15 tysięcy złotych, a doktoranci 19 tysięcy, mówi Anna Stryczewska z Biura Prasowego Lubelskiego Ratusza.
9: O stypendium mogą się ubiegać osoby, które mają udokumentowane osiągnięcia naukowe i średnią ocen powyżej 4,5. Program obejmuje studentów, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a także studentów studiów drugiego stopnia. O stypendium mogą ubiegać się również doktoranci, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok kształcenia na studiach doktorskich. Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także doktorantów, którzy mają znaczące osiągnięcia naukowe. Poza średnią z ocen brana pod uwagę jest również aktywność pozanaukowa i jej rezultaty, szczególnie jeśli mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w Lublinie, lokalnych przedsiębiorstwach lub środowisku akademickim. Wnioski można składać do końca października w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Spokojnej 2 w pokoju 278.
3: Szczegółowe informacje dotyczące programu, kryteriów oraz wymaganych dokumentów są dostępne na stronie miasta Student Lublineu.
10: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani czekali 2 lata, no i w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. Z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie, no i było tam naprawdę mnóstwo osób. Dawid podpisywał płyty, robił sobie zdjęcia z fanami, no i Eska też tam była. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest naprawdę mocno podekscytowany.
11: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
10: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. Ten numer podbija playlistę Radia SK w ostatnich tygodniach i ostatnio wrócił na miejsce pierwsze gorącej 20 Radia SK, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
11: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję, kocham was nad życie, dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it, w końcu nam się udało.
10: Na ten numer może możecie głosować w gorącej 20 Radia SK na sk.pl, a w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, znajdziecie sporo relacji z premiery płyty Dawida Kwiatkowskiego. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety są już niestety wyprzedane. Pora znaleźć następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada, a o tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Na pewno z Radia SK znacie hit Beat Dobry Bas Autostrada Lewy Pas, czyli Drive od Gipsa i Opała. Współautor tego numeru, czyli Opał, wpadł ostatnio do studia Radia SK na Rap 20. Rozmawiał z nim Mati Fuczyło.
12: Minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle, więc dzień dobry, jesteś.
13: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
12: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
13: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
12: Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
13: Dzięki przede wszystkim, to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmują mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, i też stale tak czy myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
12: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
13: Myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
12: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej. Wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
13: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze, natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga i wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
12: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
13: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby,
12: no
13: nie?
12: Właśnie.
13: Więc No, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę go wykorzystać w muzyce.
12: Wspomniałeś o tych 16 albumach. Mm-hmm. Jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa? To jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
13: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie. Nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać.
12: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
13: Jest na tym albumie utwór Jestem wolny i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. Nie? I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
12: tak.
13: Że takich utworów tam jest mało, nie? No, ale też cieszy mnie to i mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tutaj pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
12: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który, jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
13: Tak,
12: co?
13: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
12: I tu pojawiasz się ty.
13: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remiksami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
12: Tak jest.
13: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
12: Wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka, tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszemu.
13: Bardzo różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
12: No właśnie, to, co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu no, zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca, też mam na myśli to, że właśnie intro tak
13: nie
12: dalej,
13: jest to
12: się
13: na
12: pojawia.
13: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którą stronę ten album będzie szedł, tak. No, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to nasze spojrzenie na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
12: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat. Nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz,
13: Tak. Bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Okay. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. No jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
12: Okej. Okay. Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
13: albo używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
12: Ale to akurat zakłada nową płytę.
13: Tak.
12: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
13: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
12: prosto,
13: albo przemyśleć.
12: Tak. Wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
13: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec, jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest niewyobrażalne zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow,
12: robi chyba wrażenie. To znaczy, zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
13: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i po tym się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
12: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
13: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dobhouse w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam. Tam też szykujemy coś specjalnego, i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to też muza, to też nie jest wszystko, czym się zajmuję. Oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu. Zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album. Nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek. Niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
10: A po więcej dobrego rapu odpalajcie Radio SK w każdy poniedziałek po 23:00. Wtedy Matif Uczyło odlicza 20 waszych ulubionych rapowych numerów. A na te kawałki możecie głosować oczywiście na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
14: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze nisko.
10: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
15: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
16: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
15: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o twoją karierę muzyczną?
16: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu. Też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
15: A co się zmieniło w takim razie?
16: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
15: A jak zmieniło się w takim razie twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
16: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję... Czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
15: A czego słuchasz na co dzień?
16: Na co dzień.
15: Właśnie taki old school, to była ABBA?
16: Też. Dancing Queen, wiesz,
15: ja
16: o co chodzi?
15: No, hymny.
16: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
15: Oczywiście, to jest też klasyk. No, prawda. Same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
16: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale... No na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
15: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo. Szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
16: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
15: Cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
16: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
15: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
16: Wiersze.
15: Jak to się wszystko zaczęło?
16: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
15: Przedział.
16: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
15: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
16: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
15: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie? Tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie. W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
16: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
15: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
16: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
15: O.
16: No.
15: A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
16: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze, to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać Anastazji Maciąg z Anastazją Macią w zasadzie, a potem Dody i już dalej poszło.
15: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów? 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
16: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
15: Słuchaj, jeżeli ty w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
16: Oby tak było, bo właśnie... nie wiem, jakoś tak... Mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
15: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
16: Dody. Dody zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
15: Krążą legendy, tak.
16: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można by wnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. No cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie, czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie, czego chce i wie, do kogo chce trafić, wie, o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
15: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Aquaria.
16: Tak.
15: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
16: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
15: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
16: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
15: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
16: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
15: Czyli jednak brzmienie Oena.
16: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
15: No to pasowało.
16: No ale no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
15: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
16: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle w to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
10: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer A jak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
13: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
10: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
13: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące. I w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
10: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się wydarzyło. Powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
13: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst.
10: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
13: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
10: Serce zabiło mocno.
13: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
10: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
13: Tak jest.
10: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
13: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
10: Aha, myślałem,
13: mamy ustawioną. Nie,
10: że
13: to
10: tak
13: nie było,
10: specjalnie,
13: to nie było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
10: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
13: Szczerze po prostu to zrobić. Jakby
10: nie tutaj czekać,
13: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
10: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
13: Tak.
10: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady, nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
13: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z Borysem pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
10: trzeba skonsultować.
13: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
10: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
13: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I
17: Zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
10: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
15: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
16: Wiesz co, na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
15: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
16: Tak.
15: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
16: Okay, nie, to moje też, no okay, to trzeba dobrze, być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
15: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
16: Dużo. Dużo. Ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka też z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać. Jest ich sporo. Nie skłamię ci, jak powiem, że 50.
15: Mhm. No. Sporo. Spokojnie 3 płyty można by było z tego
16: ale
15: złożyć.
16: Ale będzie selekcja.

0: zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie.
1: Mhm. To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
0: Na pewno nad pewnością siebie. Nad pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc
1: no tak.
0: Tam pokażę swoje siły. Lolo.
1: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
0: on
1: na temat
0: lubi,
1: tej piosenki.
0: Nie lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ja totalnie tego nie neguję. Jakie było pytanie?
1: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The Music?
0: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
1: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
0: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
1: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
0: A to zobaczymy, okay. Co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
1: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
0: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
1: A co chciałabyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myśli już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
0: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
1: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
0: No też nie samemu, z partnerem. Jak do
1: no to
0: tego
1: bez wiesz? Rodziców, to bez rodziców.
0: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze, dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
1: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
0: Wiesz co? Czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem

0: dać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
1: Tak. Pojawić. Mhm.
0: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
1: Czyli tak, życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
0: Tak.
1: Pełna higiena zachowana, tak jak należy.
0: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
1: No, dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego longplaya?
0: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
1: Pobądźmy.
0: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
1: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
0: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
3: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
2: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w SK Jawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
4: Cześć. Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
5: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu,
4: wielkie,
5: bo wiem, że słucha.
4: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale minęła chwilka. Minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
5: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
4: Człowiek prokrastynacji.
5: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem. Że ja chciałbym.
4: Ale to jest presja jakaś.
5: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
4: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
5: Nie.
4: To nie ma czegoś
5: jakby,
4: tego?
5: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia. Muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przed Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
4: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień, to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
5: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej, tak? Mm-hmm. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. Mm-hmm. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
4: Rozumiem, a to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
5: Bardzo, ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
4: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej, były takie projekty, albo takie rzeczy, to jak ty na to patrzysz dzisiaj, bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
5: To na pewno, bo to jest droga i ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
4: Wow, rzadkie to jest.
5: Ale nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie. I dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
4: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie? Masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie
5: młodego?
4: Ja jestem
5: z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
4: Tak.
5: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
4: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny i wszystko się... Jak do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
5: Manifestacja.
4: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
5: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy. Okay. Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
4: To prawda,
5: a teraz
4: to prawda.
5: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
4: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
5: Skupienie.
4: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
5: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
4: Tak.
5: No to jest absurd.
4: No i byłeś tam no i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
5: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak, no a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. I jest jeden film, który przedstawia cały set i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
4: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą, może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
5: całość
4: będzie.
5: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego,
4: można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie UAG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat nieco inny niż ten poprzedni.
5: Myślę, że w taką po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
4: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie, taki masterplan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
5: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
4: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
5: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
4: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
5: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
4: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku, w Smaku Słów, nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
5: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
4: Okay,
5: Imperator. No.
4: Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
5: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w Eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
6: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
2: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
4: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
7: Wtedy tak.
4: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią?
7: Zobaczymy.
4: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
7: Tak. Głównie prywatnie.
4: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. Działasz.
7: Tak, tak. to się robimy, chociaż tego działania teraz nie jest tyle co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
4: Okej.
7: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
4: Twój numer to oczywiście Cloud9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud9 ostatnio?
7: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
4: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
7: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia dziecko.
4: Czyli to jest tak, że... To jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
7: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
4: Okej.
7: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
4: Okej, no to jest piękna historia.
7: To jest mój Cloud9.
4: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
7: Mroczne.
4: Mroczne?
7: Tak. Były otchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
4: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud9.
7: Zdecydowanie.
4: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
7: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
4: Okej. Czyli to w ten sposób to działa.
7: Tak.
4: Okej.
7: Tak. Nie, no kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
4: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
7: Tak. Okay. Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę... radziej, ale tak, myślę, że tak.
4: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
7: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
4: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. Co przed nami.
7: Tak, to myślę, że wiemy więcej niż to. Mamy ze 2 projekty już.
4: Okej.
7: Może nawet więcej.
4: Okej, no to jest...
7: Wiesz, jakby jak tyle mnie nie było, to jednak...
4: Ze 2 projekty, ale masz na myśli 2 projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
7: Tak.
4: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
7: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
4: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
7: się za tajemnicy.
4: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
7: Totalnie nie.
4: Okej.
7: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś w ten deseń, to absolutnie nie.
4: Rozumiem, absolutnie. Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracocholik w tobie jest, co?
7: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
4: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
7: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
4: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść, poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
7: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
4: Zacząłem
7: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
4: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
7: Miałem nauczyciela, tak.
4: Okej. Okay.
7: Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje tego 3D online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać i no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
4: Tak. Getz pokazuje ręce.
7: Wykonane, wiesz, w środowisku Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
4: tak jest.
7: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym.
4: Okej. Okay. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
7: O, coś tam znowu szczeka Burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co? Humor syna rano, który okay. Już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy mm-hmm. do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
4: Okej, że mu nie pasuje outfit.
7: I zaczyna czyli... jęczeć.
4: Okej, no czyli to...
7: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
4: No proste.
7: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
4: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
7: ma swój gust.
4: Ma swój gust, to mi się
7: coś
4: podoba.
7: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
4: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
7: nie
4: czy
7: mam
4: nic
7: pojęcia.
4: Nie
7: wiesz,
4: czy nie masz nie w ogóle
7: mam,
4: pojęcia, o czym
7: nie
4: mówię
7: mam
4: teraz?
7: Pojęcia, nie.
4: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
7: nie,
4: wyszło?
7: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
4: Okej, okay, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał, czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
7: Nie, robimy. Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
4: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
7: wiesz
4: w końcu
7: co,
4: pewien.
7: FL Studio był tym takim pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
4: Okay.
7: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
4: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w eskowej apce na smartfony.

0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie, Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
10: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
11: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
12: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
13: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane.
14: Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
15: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
16: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
17: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherise Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
18: Odwiedź Cherry GG Auto Lublin przy Mełgiewskiej 9FA. Poznaj hybrydowe SUVy Cherry. Skorzystaj z aktualnej oferty i umów się na jazdę testową. Zapraszamy.
19: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
20: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
21: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Vivo Lublin. Już 9 i 10 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie, wstęp bezpłatny. Vivo Lublin. Tu zaczyna się wielka przygoda.
24: I po reklamie.

Słuchawki, eska na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,90.

0: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tato, co znaczy negocjować?
3: Szukać porozumienia.
2: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: I po reklamie.
6: Lublin na czasie.
7: I Jacek Werner, PGMKS Elwold Lublin będzie miał szansę, by postawić kolejny krok w stronę występów w europejskich pucharach. Biało-zielone rozegrają na wyjeździe.

0: przyjdzie rewanżowe spotkanie drugiej rundy kwalifikacji do fazy grupowej EHF European League z Krasoń MKS Piotrkowią.
1: No jedziemy tam na pewno po to, żeby wygrać, nie po to, żeby gdzieś tam liczyć tą zaliczkę bramkową. Chcemy wyjść i narzucić swoje tempo gry, pokazać, że będziemy silną drużyną w tym sezonie i chcemy po prostu zwyciężyć. Myślę, że cały czas nad tym pracujemy i cieszę się, że to nam wychodzi i pokazujemy to na parkiecie, bo po to trenujemy i po to tak naprawdę wylewamy siebie po to na treningu, żeby właśnie na meczach się z tego cieszyć.
0: Mówi Aleksandra Rosiak, rozgrywająca lubelskiego zespołu. Pierwszy gwizdek spotkania w Piotrkowie w niedzielę o 16:00.
2: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
3: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
2: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
4: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
5: Kochana eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
4: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie. Proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Tobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Siemano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi to zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię do zrobienia, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop, usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu, bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
1: Wey you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie, 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Ekipa w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Mamo, ten bohater jest dziwny.
12: Nie lubisz go?
11: Lubię i to jest najdziwniejsze.
13: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
15: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie 2. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie 2. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
19: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: I po reklamie.

Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko weskowe jabłce na smartfony.

0: Reklama.
1: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Odwiedź Cherry GG Auto Lublin przy Mełgiewskiej 9FA. Poznaj hybrydowe SUV-y Cherry. Skorzystaj z aktualnej oferty i umów się na jazdę testową. Zapraszamy.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
8: I po reklamie.
9: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokar w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy.

0: Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
1: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
0: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
2: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla Was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Dobre to, nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo, tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać. Prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
10: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
15: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Vivo Lublin. Już 9 i 10 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie, wstęp bezpłatny. Vivo Lublin. Tu zaczyna się wielka przygoda.
17: To będzie ostatnia reklama.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
2: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
3: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
4: Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,90.

0: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie.
5: Lublin na czasie.
6: Jacek Werner, Piotruś Pan i Wanda to najnowsza propozycja Teatru Andersena w Lublinie dla najmłodszych widzów. Spektakl ma być przewrotną opowieścią o spotkaniu starości z młodością oraz niszczającej sile ludzkiej chciwości, której może się przeciwstawić bezinteresowny świat marzeń.
7: To wyjątkowa, ciekawa, zabawna, mądra historia. Trochę o kontynuacji tak naprawdę przygód Piotrusia Pana. Możemy zastanowić się, co by było, gdybyśmy przenieśli się razem z Piotrusiem Panem o 20-30 lat później, po tych znanych historiach i wydarzeniach historii Piotrusia Pana, takich klasycznych.
6: Mówi Kacper Kubier, który gra Piotrusia Pana. Spektakl przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 roku życia.
8: Minęło południe. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
9: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
8: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.

A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram. Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć. And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA. Yeah.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Cut Rally Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robię sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
15: W ten piątek i sobotę. Brzoskwinie na wagę. 6,9.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię devolaję na obiad i czekamy jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego devolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Lublin, Rusełka 13. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
9: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
10: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
11: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
15: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Vivo Lublin. Już 9 i 10 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie, wstęp bezpłatny. Vivo Lublin. Tu zaczyna się wielka przygoda.
16: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
17: Już to czytałyśmy?
18: Już to wymyśliłam.
19: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
20: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Numer jeden gorącej dwudziestki. MJ Deli w Radiu SK. A tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach. No i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia. No bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
1: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100-krotka.
7: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: tanich. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Odwiedź Cherry GG Auto Lublin przy Mełkiewskiej 9FA. Poznaj hybrydowe SUV-y Cherry. Skorzystaj z aktualnej oferty i umów się na jazdę testową. Zapraszamy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jest 13, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
8: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
7: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
9: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
7: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
10: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj zasuwam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie?
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie, Wolska 11, www.hurtowniamuzyczna.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
12: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie. Minie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Vivo Lublin. Już 9 i 10 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie, wstęp bezpłatny. Vivo Lublin. Tu zaczyna się wielka przygoda.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie. No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania, dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
9: I po reklamie.
10: Lublin na czasie.
11: Jacek Werner połączy takie tematy jak kreatywność, człowiek, sztuczna inteligencja i technologia. W połowie października w Centrum Spotkania Kultur odbędzie się kolejna edycja East Creative. Tegoroczne hasło to Human Only, mówi Michał Ćwiek, organizator.
12: Ono jest trochę przewrotne, oczywiście, trochę takie prowokujące w erze dominacji AI. Od początku wiedzieliśmy, tworząc warsztaty programowe, że sztuczna inteligencja musi być mocnym komponentem, no bo po prostu bylibyśmy totalnie oderwani od rzeczywistości, gdyby nie była. Natomiast chcieliśmy to zrobić w przewrotny, fajny sposób.
11: East Creative 2026 odbędzie się 15 i 16 października w CSK.
13: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownicy zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
14: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
13: Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
11: No i mamy 2 minuty po 14. W sobotę pogoda może nie jest idealna, ale hity na czasie jak najbardziej tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret zaczynają. Paweł Karpiński, dzień dobry.
15: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: 20 tu w Radiu Westka, to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14:17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10:10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10:10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką, bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Lublin, Rusełka 13. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano!
6: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
7: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
8: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Odwiedź Cherry GG Auto Lublin przy Mełgiewskiej 9FA. Poznaj hybrydowe SUV-y Cherry. Skorzystaj z aktualnej oferty i umów się na jazdę testową. Zapraszamy.
11: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Vivo Lublin. Już 9 i 10 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie, wstęp bezpłatny. Vivo Lublin. Tu zaczyna się wielka przygoda.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
2: I po reklamie. Eska.

SK w sobotnie popołudnie. Mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: Opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylorel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy
2: jest. Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
5: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
7: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
6: W tym tygodniu Mrozu zagrał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Tobi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wiedzę, normalnie ja nie wiedzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: Akcja ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Day.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie. Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Lublin, Rusełka 13. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano!
12: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
13: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
14: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
16: Esko.

0: Lublin. Już 9 i 10 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie, wstęp bezpłatny. Vivo Lublin. Tu zaczyna się wielka przygoda.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: I po reklamie.
5: Lublin na czasie.
6: Jacek Werner, PGMK z Elwold Lublin będzie miał szansę, by postawić kolejny krok w stronę występów w europejskich pucharach. Biało-zielone rozegrają na wyjeździe rewanżowe spotkanie drugiej rundy kwalifikacji do fazy grupowej EHF European League z Krasoń MKS Piotrkowią.
7: No jedziemy tam na pewno po to, żeby wygrać, nie po to, żeby gdzieś tam liczyć tą zaliczkę bramkową. Chcemy wyjść i narzucić swoje tempo gry, pokazać, że będziemy silną drużyną w tym sezonie i chcemy po prostu zwyciężyć. Myślę, że cały czas nad tym pracujemy i cieszę się, że to nam wychodzi i pokazujemy to na parkiecie. Bo po to trenujemy i po to tak naprawdę wylewamy siebie po to na treningu, żeby właśnie na meczach się z tego cieszyć.
6: Mówi Aleksandra Rosiak, rozgrywająca lubelskiego zespołu. Pierwszy gwizdek spotkania w Piotrkowie w niedzielę o 16.
8: Muzyką się żyje.
9: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP. ITD, premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia. Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskaz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
4: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz Pawełku i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę. I prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100... A, nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Lublin, Rusełka 13. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
7: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane! Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
8: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
14: I po reklamie.

0: Robin, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: SK.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
11: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przy

0: Ten Weekend. W Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrani wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem Bi. Premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
4: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
5: A ulubione śniadanie?
4: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
3: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie, a na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret, ich hit. Później Ci opowiem, otwiera 17 w SC. Później The Kid LAROI, Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17.15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Santia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westy.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac. Lublin, Rusełka 13. Doktor Materac. Teraz twój sen w stylu Italiano.
4: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
5: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Odwiedź Cherry GG Auto Lublin przy Małkiewskiej 9FA. Poznaj hybrydowe SUV-y Cherry. Skorzystaj z aktualnej oferty i umów się na jazdę testową. Zapraszamy.
8: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Vivo Lublin. Już 9 i 10 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie, wstęp bezpłatny. Vivo Lublin. Tu zaczyna się wielka przygoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie.
11: I po reklamie.
12: SK

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie. Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: I po reklamie.
13: Lublin na czasie.
14: Jacek Werner, Piotruś Pan i Wanda to najnowsza propozycja Teatru Andersena w Lublinie dla najmłodszych widzów. Spektakl ma być przewrotną opowieścią o spotkaniu starości z młodością oraz niszczającej sile ludzkiej chciwości, której może się przeciwstawić bezinteresowny świat marzeń.
15: To wyjątkowa, ciekawa, zabawna, mądra historia. Trochę o kontynuacji tak naprawdę przygód Piotrusia Pana. Możemy zastanowić się, co by było, gdybyśmy przenieśli się razem z Piotrusiem Panem o 20-30 lat później, po tych znanych historiach i wydarzeniach historii Piotrusia Pana, takich klasycznych.
14: Mówi Kacper Kubier, który gra Piotrusia Pana. Spektakl przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 roku życia.

A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór!

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon for Nothing.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef, Grzesiek, który jest moim partnerem fotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś to powiem, jakieś dobre słowo szefowi. Radio SK. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.

Rudimental, Khalidi, All I Know West, 18 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Vivo Lublin. Już 9 i 10 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie, wstęp bezpłatny. Vivo Lublin. Tu zaczyna się wielka przygoda.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości w głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji. Nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
14: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
13: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights czy jej współpraca z Marshmello, Calvina Harrisem i Illenium na openerze, także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nabija m.in. o życiu na

0: 100 BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem, a przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix, to nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej, już teraz, wyjątkowo mocne połączenie, można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: Czy mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena, Spektrum, Radio SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę, albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie, albo może dzisiaj odpoczywacie, a może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych i szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie. Też mam Chapel Roan, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie. Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
13: I po reklamie.

0: końcu nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Matajka z Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Eska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, ja właśnie zaczynam przypaklowanie progu w samochodzie, po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Siema, Eska. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuję, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: Coolio, Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: I bardzo dobrze!
2: SK.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: I po reklamie.
5: Lublin na czasie.
6: Jacek Werner połączy takie tematy jak kreatywność, człowiek, sztuczna inteligencja i technologia. W połowie października w Centrum Spotkania Kultur odbędzie się kolejna edycja East Creative. Tegoroczne hasło to Human Only, mówi Michał Ćwiek, organizator.
7: Ono jest trochę przewrotne, oczywiście, trochę takie prowokujące w erze dominacji AI. Od początku wiedzieliśmy, tworząc warsztaty programowe, że sztuczna inteligencja musi być mocnym komponentem, no bo po prostu bylibyśmy totalnie oderwani od rzeczywistości, gdyby nie była. Natomiast chcieliśmy to zrobić w przewrotny, fajny sposób.
6: East Creative 2026 odbędzie się 15 i 16 października w CSK.
8: Muzyką się żyje.
9: Bydgoszcz doceniła BDOSA 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOSA trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOSA. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Young Laosia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
10: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
9: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGM Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
11: Imprezka.
9: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

Vance Joy i Riptide The Vest, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Vestce, dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugo. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosby i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: Move like that.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temper City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na półtorej godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No, czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. O, ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
7: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
8: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Chery's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Chery Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
10: Odwiedź Chery GG Auto Lublin przy Mełgiewskiej 9FA. Poznaj hybrydowe SUV-y Chery. Skorzystaj z aktualnej oferty i umów się na jazdę testową. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: to Talking Body i Toblo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej dwudziestki. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Lublin na czasie.
9: Jacek Werner, PGMK z Elwold Lublin będzie miał szansę, by postawić kolejny krok w stronę występów w europejskich pucharach. Biało-zielone rozegrają na wyjeździe rewanżowe spotkanie drugiej rundy kwalifikacji do fazy grupowej EHF European League z Krasoń MKS Piotrkowią.
10: No jedziemy tam na pewno po to, żeby wygrać, nie po to, żeby gdzieś tam liczyć tą zaliczkę bramkową. Chcemy wyjść i narzucić swoje tempo gry, pokazać, że będziemy silną drużyną w tym sezonie i chcemy po prostu zwyciężyć. Myślę, że cały czas nad tym pracujemy i cieszę się, że to nam wychodzi i pokazujemy to na parkiecie. Bo po to trenujemy i po to tak naprawdę wylewamy siebie po to na treningu, żeby właśnie na meczach się z tego cieszyć.
9: Mówi Aleksandra Rosiak, rozgrywająca lubelskiego zespołu. Pierwszy gwizdek spotkania w Piotrkowie w niedzielę o 16:00.
11: Muzyką się żyje.
12: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
14: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
12: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
0: Impreska.
12: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba. Między innymi ich

to Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

0: Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00 to jest eskowa imprezka. Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie. Na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Law i Heroes to już za chwilę wesce.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Follow Ed Sheeran i jego zły nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

No to lecimy wysoko. Fly High, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22, z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało, i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
2: I po reklamie.

0: SKA Lublin.
1: Let's get it started in here.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

wiedziałem, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć